0: sport i glazba.
1: Krenuli su u 3 sata i 30 minuta prema našem vremenu. Kolumbija je na kraju u posljednjoj utakmici 16. finala svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku pobijedila Ganu 1-0, a u radijskim prinosima to je izgledalo ovako.
2: Good run by Suarez.
3: Colombia now surging forward.
4: Ce ballon, le centré, c'est contré.
5: This is looking good for Suarez.
6: Gana muy bien. Gana muy bien Javier Suarez. Suarez entró conectado.
7: Goes across, has to be.
8: Gana, rebote, lucha. Gana, Jordania, golazo.
9: And a loose and over the ball is in the net.
10: Gol de Colombia.
11: Gol de Colombia.
12: De John Arias à la 14e minute.
13: Explodera e Kansas City.
14: And they can hear the roar in Bogota.
15: Colombia, Colombia tiene uno.
16: Colombia tiene uno.
17: Colombia uno.
18: Colombia uno.
19: A zero pour la Colombie.
20: Gana zero.